Uchowywał kształty szafy tych już niestety. Nie uchowywał. Kultanczyć kucyk, to chodziło. O, niestety z pasem, to mam 400 tysięcy. I z kuchowywał, i z kocy.